punktalétje. Tvoj i moj rádio. Rádio Salomon. Najlepšie polétje. X on